0: Radio Węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
1: Minęła godzina 13.30. Jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodejowa z naszej reżyserki. Pozdrawia Helga Zilaj. Jutro Polska i Polonia na świecie świętowały będą 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, a także i to dzisiaj. Światowy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Powiemy dziś o tym muzycznie. Towarzyszy nam Mietek Szcześniak.

0: wiadomości.
1: 2 maja o godzinie 16, więc jeszcze dzisiaj, na placu Deaka w Budapeszcie za sprawą Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech i Samorządu Polskiego w drugiej dzielnicy Budapesztu odbywał się będzie piknik organizowany tradycyjnie z okazji rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja. 2 maja, również dzisiaj, o godzinie 12,

0: 16:30 w Domu Kultury Wisztfan Major rozpoczęło się spotkanie potomków rodzin Derenckich. Organizatorem jego jest Samorząd Polski w Emylcz. 3 maja Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem świętego Wojciecha oraz Polska Parafia Personalna zapraszają członków naszej społeczności polonijnej na uroczyste obchody święta Matki Bożej Królowej Polski, 235. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja oraz Dnia Polonii Polaków za granicą, które rozpocznie msza święta w intencji ojczyzny, sprawowana pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Grzelaka w budapesztańskim Kościele Polskim pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych. Następnie na zaproszenie Polskiego Domu Kultury na Węgrzech w Domu Polskim odbędzie się koncert dla Biało-Czerwonej. Będzie to muzyka filmowa prezentowana przez rodzinę Leaków. I poczęstunek. W dniach od 3 maja do 1 lipca w budapesztańskim kościele śródmiejskim w 5 dzielnicy przy placu 15 marca odbywał się będzie 4. Międzynarodowy Festiwal Organowy. W festiwalu tym biorą udział również Polacy. I tak, uwaga, 3 maja, a więc jutro o godzinie 19:30 wystąpi Roman Pierucki. A 24 czerwca, również o 19:30, Julia Książkiewicz. 5 maja w salonie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Józefa Bema w Budapeszcie odbędzie się wykład doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Laszlo Kalmana-Nogia Podobne i odmienne cechy naszych literatur narodowych w zarysie. 9 maja Stowarzyszenie Polonia Nowa i Samorząd Polski w Muczoń w godzinach od 10 do 12 organizują spotkanie z okazji ustanowienia Konstytucji 3 maja. Miejsce Dom Narodowości w Muczoń. 16 maja w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym imienia Józefa Bema w Budapeszcie odbędzie się koncert pod tytułem Kwiaty w wykonaniu Karoliny Sochy-Mejsarosz, sopran, oraz Edyty Deak, fortepian. Prezentacja książki Karoliny Kalinowskiej Tajemnice klasztornego ogrodu. Na 21 maja zaplanowano kolejne posiedzenie plenarne Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Wybór prac fotoreportera Krisa Niedentala prezentowany jest w Instytucie Polskim w Budapeszcie w 6 dzielnicy przy ulicy Nojmezy 15. Wystawę tę można oglądać do 29 maja. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Seikerszpejerwar można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejna informacja dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie można oglądać zupełnie nową, fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem 4 pory roku. Tyle bieżących informacji. Proszę Państwa, dziś dla nas osiadłych poza granicami Polski dzień nadzwyczajny, święto. Mówi kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady Polskiej w Budapeszcie, pan Marcin Bobiński.
1: Podwójne święto, bo istniejący od paru lat Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ale też o czym my tutaj na Węgrzech wiemy i Państwo pewnie wiedzą, ale w Polsce pewnie dużo mniej osób wie, Dzień Polonii Polaków za granicą. On też jest od kilkunastu lat w kalendarzu polskich świąt, więc zawsze obchodzi to Senat Rzeczypospolitej Polskiej, no i zawsze obchodzimy to my, czyli konsulowie polscy na całym świecie.
0: Panie konsulu, czego by pan życzył Polonii tutejszej węgierskiej z okazji święta?
1: Spokoju i tego, żeby mogła sobie spokojnie, dobrze funkcjonować, żeby mogła rozwijać formy pielęgnowania polskości i tego, żeby młode pokolenia garnęły się, bo wiem, że mamy taką sytuację, że Polonia kobietami stoi przede wszystkim, ale to też jest teraz starsze pokolenie i często działaczki polonijne, z którymi rozmawiam, mówią o tym, że przydałoby się, żeby ktoś je wspomagał i żeby ktoś je mógł w przyszłości zastąpić. I tego byśmy sobie życzyli, żeby kolejne pokolenia nam się nie madziaryzowały, ale nadal trwały przy polskości.
0: Mówił pan Marcin Bobiński, konsul Polski na Węgrzech.

0: Obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 maja, święta Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Dnia Flagi i Dnia Polonii odbywają się w wielu środowiskach polonijnych na Węgrzech, mówiłam o tym w dzienniku, ale niewątpliwie wieloletnią tradycją są uroczystości organizowane w budapeszteńskim Kościele Polskim i w Domu Polskim. Teraz naszym gościem jest prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech, pani Katarzyna Tokacznej-Kalińska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie panią redaktor. To może tak chronologicznie zacznijmy od dnia 2 maja. Święto flagi, święto Dnia i Polaków za granicą. Bardzo ważne, niedawno ustalone, które właśnie honoruje Polonię, honoruje nas, tych wszystkich członków polonijnej wspólnoty, którzy żyjąc poza granicami kraju dbają o język polski, o kulturę, o historię. Tych, którzy są zaangażowani w działalność struktur polonijnych, organizacji cywilnych, samorządowych, to jeszcze bardziej mobilizuje, żeby to święto godnie uczcić. Także wypada to w tym roku w sobotę i tą kontynuacją tego świętowania jest kolejny dzień, jak pani redaktor wspomniała, Konstytucji 3 maja, której również jest bardzo piękną uroczystością łączącą Polonię na świecie, łączącą z Polakami, łączącą z ojczyzną. I mamy święto 3 maja Matki Bożej Królowej Polski. To nie wiem, czy Państwo wiedzą, że to jest święto kościelne, ale obchodzone również na tym naszym szczeblu państwowym i też i kościelnym wyższym, hierarchicznie, ale przez wiernych bardzo czczonych. Polacy, Węgrzy bardzo doceniają naszą Matkę Bożą i w kościele, kiedy tylko można, wspominają wszelakie jej dni, uciekają się za jej pomocą w swoich smutkach i radościach. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, kiedy to święto zostało stanowione, bo ono jest też i nie tak starym świętem. Proszę sobie wyobrazić, że na prośbę biskupów polskich w 1920 roku to święto zostało ustanowione w kalendarzu liturgicznym Kościoła Polskiego. Polscy biskupi zwrócili się do papieża, aby to zostało tak właśnie uczczone, na ten dzień zapisane po zwycięstwie w 1918, po zwycięstwie, po odzyskaniu niepodległości. I tu się wiążą znowu wielkie, szczytne idee, powiązanie historii Polski, powiązanie tego, że Polacy przez czas niedoli I wojny światowej, przez cud nad Wisłą, który tak często jest określany, że był naprawdę cudem z pomocą Matki Bożej, z cudem Węgier, z pomocą Węgrów, wysłaniem amunicji. Więc tym bardziej dla Polaków na Węgrzech, Polonii na Węgrzech, te święta się ze sobą łączą.
0: Kościół katolicki 3 maja obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej: Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram. W 300. rocznicę ślubów Jana Kazimierza w 1956 roku Episkopat Polski z inicjatywy więzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego dokonał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia ślubów królewskich. W 1979 roku Jan Paweł II dokonał zawierzenia Polski Jasnogórskiej Pani. Oto nagranie archiwalne pochodzące ze zbiorów Polskiego Radia.

Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico i Pani Jasnogórska. Tymi słowami wielekroć razy biskupi polscy na Jasnej Górze przemawiali do Ciebie, przynosząc w sercach doświadczenia i troski, radości i bóle, a nade wszystko wiarę, nadzieję i miłość swoich rodaków. Niech mi wolno będzie dzisiaj od tych samych słów rozpocząć nowy, jasnogórski akt oddania, który rodzi się z tej samej wiary, nadziei i miłości, z tradycji ojczystej, której przez tyle lat uczestniczyłem, a równocześnie z nowych zadań, które za Twoją sprawą, o Maryjo, zostały powierzone mnie, niegodnemu człowiekowi, a równocześnie Twemu przybranemu synowi. Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jedyny rodzony Syn, Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, wypowiedział z wysokości krzyża do Jana, apostola i ewangelisty: oto matka Twoja. Zawsze w tych słowach znajdowałem miejsce każdego człowieka i moje własne miejsce. Dzisiaj obecny tu, za przedziwnym zrządzeniem Bożej opatrzności, pragnę na tej Jasnej Górze mojej ziemskiej ojczyzny, Polski, przede wszystkim potwierdzić to wielorakie i wielokrotne oddanie i zawierzenie, które było wyrażone przez prymasa i episkopat Polski w różnych momentach. Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę jako pierwszy papież pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei, które tu tak wielkodusznie zostało nagromadzone przez moich braci w biskupstwie i rodaków. I dlatego zawierzam Ci, o Matko Kościoła, wszystkie sprawy tego Kościoła, całą jego misję i całą jego służbę. Czynię to na miejscu wielkiego zawierzenia, skąd widać nie tylko Polskę, ale także Kościół cały. Ja, Jan Paweł II, jego pierwszy sługa, oddaję tutaj Tobie, Matce, i zawierzam z bezgraniczną

0: Było to nagranie archiwalne sprzed 47 lat, pochodzące ze zbiorów Polskiego Radia. 28 kwietnia w tym roku przypadała 12. rocznica kanonizacji Jana Pawła II. Powróćmy na nasze budapesztańskie podwórko. W studiu ponownie jest pani Katarzyna Tokarczyk-Kalińska.
1: I w takim ośrodku, jak Dom Polski, który jest tutaj razem z Kościołem Polskim na jednej parceli, gdzie działa i Stowarzyszenie Wojciecha, i Polski Dom Kultury, po prostu sobie inaczej nie wyobrażamy, aby wspólnie ten dzień uhonorować. I tak jak to się w Polsce odbywa we wszelkich ośrodkach polonijnych, rozpoczniemy mszą świętą w intencji Ojczyzny o godzinie 10:30. I tu kontynuacją jest świętowanie w Domu Polskim. Polski Dom Kultury zaprosił polonijną rodzinę na wspólny piknik, na wspólne uczczenie tego polską muzyką, polskimi przebojami, ale takimi też patriotycznymi, filmowymi, które mamy nadzieję stają się naszej publiczności i serdecznie Państwa na to zapraszamy.
0: Pani dyrektor nie wspomniała, ale jest to koncert w wykonaniu rodziny polsko-węgierskiej i młodego człowieka jeszcze, pana Ambrusza, który no, nie należy akurat do rodziny Deaków, ale jest to taki bardzo polsko-węgierski koncert z muzyki filmowej.
1: Tak jest, to jest rodzina o tradycjach muzycznych. Mama Polka, z wykształcenia muzykolog, organistka, pianistka, tata Węgier. W tej rodzinie dba się o tradycje polsko-węgierskie.
2: Wszyscy
1: znamy tą rodzinę od dawna, bo z tych małych dzieci już są młodzież, tam już są coraz bardziej starsze, dorosłe dzieciaki, które z własnego przekonania i mam nadzieję, że z umiłowania swojej ojczyzny Polski i Węgier kontynuują te najlepsze tradycje i dlatego dla nich nie było wielkim wyzwaniem. To oni poprosili, czy mogą się, że tak powiem, tutaj przedstawić i coś dla Polonii zrobić, zagrać. Zresztą nie robią tego pierwszy raz, a może teraz właśnie w tym wymiarze naszego pięknego święta jeszcze bardziej nam pomagali w uczczeniu tego we wspólnym świętowaniu.
0: Proszę Państwa, nie będzie tajemnicą, że powiem, iż rozmawiamy przed świętem. Pani została zaproszona do Warszawy na uroczystości z okazji Dnia Polonii Polaków za granicą i 2 maja będzie Pani w Warszawie. Cóż tam się będzie odbywało? Jak zwykle święto flagi, jak zwykle święto Polonii i Polaków za granicą?
1: Naturalnie. Bardzo jestem z tego dumna i cieszę się, bo to jest takie docenienie może nie tyle mojej osoby, ale właśnie tej wspólnoty, która tutaj działa. Ja, proszę Państwa, ponad 20 lat tutaj jestem mogę powiedzieć, no już tak szczerze, na służbie świętego Wojciecha, parafii, teraz Domu Kultury, w roli dyrektora, wcześniej oczywiście jako pracownika. I zostało to dostrzeżone jako właśnie dbanie o te nasze tradycje, o pamięć historyczną, o kulturę. I dostałam nominację do bardzo szanownego grona, które się nazywa Rada do Spraw Polonii Polaków za granicą przy prezydencie Rzeczypospolitej Polski. To ciało zostanie powołane właśnie 2 maja w godzinach porannych w Pałacu Prezydenckim i następnie będzie pierwsze posiedzenie również tego ciała. Rada Polonijna będzie wspierała prezydenta i panią minister do spraw Polonii we wszelkich sprawach dotyczących naszego życia. Dokładnie poznamy właśnie, jakie będą nasze zadania, wyzwania. Chcę bardzo zaznaczyć, że jest to funkcja honorowa i społeczna.
0: Proszę Państwa, a do tej rady wchodzi bardzo dużo osób, to znaczy bardzo dużo w pojęciu względnym. Ponad 60 czytałam gdzieś z całego świata, z wszystkich kontynentów, także jest to dla nas duży zaszczyt, że nas dostrzeżono z tak małego kraju i niedaleko Polski.
1: Ja myślę, że wpływają na to też nasze tradycje polsko-węgierskie. To tak nie bez przyczyny mówimy o tysiącletniej przyjaźni, więc to jest to określenie tego środowiska może kraju małego, ale aktywnego. Ale nie tylko Węgry będą tam reprezentowane jako ten kraj mniejszy. Także ja mam wielką nadzieję nawiązać kontakty z większym, szerszym kręgiem polonusów, które do tej pory mają i mam nadzieję, że przyniesie to dobre owoce dla naszej wspólnoty.
0: I to pierwsze węgierskie przedstawicielstwo w tego typu radzie. Mieliśmy przedstawicieli już przy Senacie, w międzynarodowych organizacjach, w Europejskiej Unii, ale właśnie w radzie tego typu, którą zechciał powołać pan prezydent, mam to przedstawicielstwo po raz pierwszy i gratulujemy. Czego ty sobie życzysz z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą? Czego życzysz naszym słuchaczom?
1: Panie redaktorze, życzę pani i naszym słuchaczom, a w ostatniej kolejności sobie, żeby to święto było rzeczywiście radosnym. Żebyśmy byli dumni z tych naszych kolorów biało-czerwonych. Żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, jak ważna jest nasza kultura, jak ważne jest to, aby je we wspólnocie polonijnej kultywować, język, historię, żebyśmy zapraszali coraz większe, szersze naszych Polonusów tutaj do naszych środowisk, żebyśmy te nasze programy jak najczęściej w języku polskim kontynuowali, żebyśmy mieli szerokie kontakty z Polskim, żeby dobrze o nas mówiono. To jest ważne.
0: Moim i Państwa gościem była prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech, pani Katarzyna Tokacz-Nyczanińska. Słuchamy Mietka Szcześniaka.

I to już wszystko na dzisiaj. Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Trojanery Kiliejmy, kierownika produkcji Helgi Zilai, realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.